No i jak wiadomo, nie może zafelować kolejnej remix with Andrew. Jeden z najlepszych DJ-ów pewno klubowej muzyki w Polsce. Ty ściansto na antenie w Norda Shrimp.

0: Norda Szryna.
1: Tak, jak jeden, dziś mają wkład całe półgłezne muzyczy, wiadłów, dziś nie ma i drego połowa tej głezy to będą story, dobry polski hity, na początku cookies i piersi. Całuj mnie. Kłyszkuj mnie. Tak to by było po kaszepsku.

Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie: przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

Najder, kiedy możesz da pozdrawiać, piszta Messenger, Radia Norda, nie spita, dejta, znac, US. Zieje tam, a tam z tym dradzi, z tej dradzi strony, czy nie? Muzyczne odereska, jak waczej, tak arno ich troje, kończy spiwa z kłechy, miele kłechy. Tak, frantów, kałę, mięło scenę, a teraz czas na następny szteczk z tego czasu, ec ta churszczy, gwe. Czekałem na taką jak ty. Jeżdżel na taką jak ta.

Na zegrach zawiertel jednosto, bardzo pomału kujęcie z Nordaszrym, ale jest. Karnobratanczy prawie czyli to na antenie Czerwony Kwerl, no i Skwernotole i całe z tego czasu, prawie z tego Queensa 20 wieku, początku 21, nie ma się zafelować frantów, ci prawy do lewego, lewy do prawego!

No i teraz kończyć, słuchaj, tato Norda, szerem pamięty, to też nie jest koniec dobrej muzyki, bo jest głedzna disco polowo w jedno. Ty do 12 będą mi bądź taką muzykę, która na wam ma pasę, po 12 jest lepsze. Właśnie teraz znamy w Radiu Norda, 24 na doba, będą muzyka. Jest z wam Łedzanko Vivum, dobry go weekend życia. To było 157 wydanie Norda, szerem gracjan fobka, bo z wam okol mikrofon jest pita, spokojno. Trzęda sa dobrej nocy, Westain ta zbłega. No i jeszcze dopowiem, bo Krzysztof Krawczyk śpiewie, albo i skończył śpiewać stare, jak czyli ta. Ty jesz frantówka łetkarna, w terenie Krzysztof Krawczyk zacinał swoją karierę. Później śpiewał solo, ale naprzód śpiewał w karnie truba duży. I prawie karno truba duży, Tereska na antenie Radio Nord FM, nawet zankowani. Trzęta, so hej!